0: tvoje, tvoje.
1: Ej, trkaj, pridol.
2: Joho, kaj, kaj je?
1: What up, son?
2: Ja. Kaj, lege, a gremo enega sprašati?
1: Ajde, gremo,
2: ajde, gremo enega, ajde, sprašati. Ajde. Čekaj, v garažice, daj.
3: Yeah. Dobrodošli zbrani v garažah. Check it. Yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo.